Ali gore razete, davaj kosa del mar, gore razete. Ali 10 dena polihromov Toyota, 10 dni polihromov auto. DJ Pedro, Pali je fir. Sol Caliente tukaj ne se spira nikoli.